0: pareizs laiks 9 vakarā.
1: Polsko Falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwo atrakcji. Polsko Falówka. Twój polski program w Dyneburgu.

Dobry wieczór, szanowni państwo. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Polskofalówki. Przy mikrofonie Irene i jak w każdy poniedziałek o tej porze spotykamy się na falach 101,6 FM, aby porozmawiać o tym, czym żyje Polska, co ciekawego dzieje się na świecie i jakie wydarzenia są ważne dla Polaków mieszkających na Łotwie. Przed nami spotkanie z historią, aktualnościami, kulturą i zapowiedziami nadchodzących wydarzeń. Będzie też chwila na rozmowę o sztuce i oczywiście prognozę pogody. Zapraszam do wysłuchania audycji Polskofalówka.

0: Zanim przejdziemy do aktualności, zajrzymy do kalendarza. Sprawdzimy, z jakimi wydarzeniami kojarzy się 12 października i jakie znane postacie przyszły na świat tego dnia.
1: Polskofalówka. Kartka z kalendarza.
0: 12 października Krzysztof Kolumb dopłynął do archipelagu Bahamów. Jest to oficjalna data odkrycia Ameryki przez Europejczyków. Jedna z mieszkanek Londynu została publicznie wychłostana za zaangażowanie się w politykę. W 1810 roku w Monachium odbył się pierwszy Oktoberfest. Jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych świąt ludowych na świecie. Założono japoński koncern Yamaha. Theodore Roosevelt oficjalnie nadał nazwę Biały Dom rezydencji prezydenckiej w Waszyngtonie. Założono Polski Komitet Olimpijski, a w Japonii japoński koncern Olympus. W Rio de Janeiro odsłonięto pomnik Chrystusa Odkupiciela. Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg i David Geffen założyli amerykańską wytwórnię filmową DreamWorks. Na Litwie odbyły się wybory parlamentarne połączone z referendum w sprawie zamknięcia Ignalińskiej elektrowni jądrowej. A 12 października 2012 roku Unia Europejska została ogłoszona laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. 12 października urodzili się Luciano Pavarotti, jeden z najsłynniejszych tenorów operowych XX wieku, Helena Modrzejewska, polska aktorka, uznawana współcześnie za najwybitniejszą aktorkę w historii Teatru Polski, Leonidas Wedejs, łotewski hokeista, olimpijczyk, Michał Bartuszewicz, polski dziennikarz i działacz społeczny na Łotwie, prezes oddziału Ryskiego Związku Polaków i były redaktor czasopisma Polak na Łotwie. Australijski aktor Hugh Jackman, znany m.in. z filmu X-Men oraz musicalu Król Rozrywki, oraz Andrzej Pogorzelski, polski żużlowiec i trener. Poza tym obchodzimy dzisiaj także Dzień Bezpiecznego Komputera.

0: Wiadomości w polskofalówce.
1: W niedzielę prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump poinformował o natychmiastowym zawieszeniu ataków na infrastrukturę energetyczną w wojnie Rosji z Ukrainą. Jak przekazał w serwisie Truth Social, obie strony zgodziły się na takie rozwiązanie, podaje Interia.pl. Będziemy gotowi zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować ukraińską infrastrukturę energetyczną, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy zadeklarował także gotowość do przeprowadzenia wyborów, jeśli Rosja zgodzi się na 60-dniowe zawieszenie broni. Jednak w niedzielę wieczorem wojska Kremla uderzyły w elektrociepłownię w Charkowie, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w serwisach społecznościowych orędziu. Szef państwa ukraińskiego ogłosił wiadomość o ataku w Charkowie po oświadczeniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie wzajemnych uderzeń na infrastrukturę energetyczną. Doradca prezydenta Ukrainy Dmytro Litwin potwierdził, że do rosyjskiego ataku na elektrociepłownię w Charkowie doszło już po ogłoszeniu przez Trumpa zawieszenia broni w uderzeniach na obiekty energetyczne. Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostaw ponad 300 tysięcy ton rosyjskiego oleju napędowego. Kilka godzin później w Rostowie nad Donem wybuchł pożar terminalu naftowego, który według doniesień mógł być celem ataku dronów. Rosyjskie władze potwierdziły pożar, ale nie wspominają o uszkodzeniach obiektu. Ukraińskie wojsko nie przyznało się do odpowiedzialności za atak, a Kyiv Independent zastrzegł, że nie był w stanie niezależnie zweryfikować nagrań ani ustalić skali zniszczeń. W ostatnich miesiącach Ukraina wielokrotnie atakowała rosyjskie rafinerie, magazyny i infrastrukturę paliwową. Celem tych działań jest zakłócenie dostaw paliwa dla rosyjskiej armii oraz ograniczenie dochodów Moskwy z eksportu surowców energetycznych. Trump wcześniej wzywał Kijów do zaprzestania ataków na rosyjskie instalacje naftowe. Argumentował, że uderzenia przyczyniają się do wzrostu cen oleju napędowego na świecie. Donald Trump poinformował w piątek, że Rosja zgodziła się niezwłocznie dostarczyć na rynek amerykański globalny olej napędowy. Wołodymyr Zełenski skrytykował porozumienie amerykańsko-rosyjskie i ostrzegł przed jego konsekwencjami dla trwającej wojny. Rosja odpłaci za diesel dalszym terrorem i perfidią, powiedział ukraiński prezydent, cytowany przez Independent. Policja zatrzymała mężczyznę, który planował atak na premiera Polski i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Mężczyznę, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, ma około 60 lat. Został zatrzymany przez służby na Dolnym Śląsku. W niedzielę polskie media podały, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. W Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwołano spotkanie przedstawicieli Policji, Służby Ochrony Państwa oraz ABW. Po południu poinformowano o zatrzymaniu mężczyzny. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował w niedzielę w TVP Info, że za groźbami stoi około 60-letni mężczyzna. Uściślił, że służby trafiły na jego ślad przez dokładną analizę treści, które zawarte zostały w internecie. Do sobotniego poranka mundurowie odnotowali 231 zdarzeń, a sprawdzili blisko 50 tysięcy szkół. Akcja ma związek z serią ataków w polskich szkołach. W miniony piątek w całej Polsce szkoły i przedszkola zostały objęte dodatkowym monitoringiem przez policję wspieraną przez straże miejskie. Do godziny 6 w sobotę odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do dwóch ataków przemocy w szkołach. Z tego powodu w piątek mazowieckie szkoły i przedszkola zostały objęte dodatkowym monitoringiem przez policję. W czwartek w szkole podstawowej w Leszczy-Dolenowinach w województwie mazowieckim 15-latek zaatakował 3 osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty. Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że zrobi coś złego, usłyszał zarzuty i został aresztowany na 2 miesiące. Z kolei w czwartek policjanci zatrzymali 17-letniego mieszkańca powiatu Przestyskiego, który który jest prawdopodobnym autorem nagrania krążącego w sieci. Chodzi o rozpowszechniany materiał dotyczący Krwawego Piątku, czyli planowanych ataków w szkołach. Według lokalnych mediów autor zapowiadał rzeź w Przesnyszu. W sobotę w ciągu dnia odnotowano kolejne incydenty. Jeden z nich miał miejsce około godziny 13 w szkole na ulicy Mińskiej w warszawskiej Pradze. Wówczas 21-letnia nożowniczka zaatakowała dwie nastolatki. Jedna została przewieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia. Obie mają 17 lat. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ranna została również 24-latka. 12-latek z Choczni groził nożem koledzy, następnie ukrył przedmiot i poszedł na lekcję. Nastolatek odpowie przed sądem rodzinnym. Z kolei w Koszalinie sąd rodzinny postanowił o ustanowieniu kuratora dla 13-latka, który groził nauczycielowi, że do szkoły przyjdzie z maczetą. W całym kraju prowadzone są działania prewencyjne po serii ataków w szkołach, w tym po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu.

0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.
1: Sztuka pozwala zachować wspomnienia, opowiadać o świecie i przekazywać emocje, których czasem nie da się wyrazić słowami. W Domu Polskim w Daugavpils otwarto wystawę prac świętej pamięci Leonida Baulina. To okazja, by ponownie spotkać się z twórczością artysty, przyjrzeć się jego pracom i lepiej poznać drogę, którą podążał w swoim życiu artystycznym. O jego twórczości, inspiracjach i wspomnieniach związanych z pracą artystyczną opowiedziała w wywiadzie jego małżonka Wanda Baulina.
2: Mamy wielką satysfakcję, że Leonid, artysta, plastyk, jest w Domu Polskim. Zawsze obserwował, co robi jego żona. A Dom Polski to dla mnie z 1989 roku to jest mój dom, moje drugie życie. I dlatego ja uważam, że wystawa Leonida dotyczy polskości, polskiej społeczności Dyneburgu. To jest druga wystawa Leonida. Kilka lat temu wystawiałam tutaj fotografie Leonida, bo on bardzo lubił fotografować i były bardzo dobre fotografie, między innymi czarno-białe. On miał 19 fotoaparatów i fotografował takie krajobrazy, a potem te krajobrazy służyły jak sюжety dla jego wielkich obrazów. U niego tyle tych prac i grafika, i jeszcze prace, które nie są wstawione w ramy. Ile będę żyła, to ja będę każdy raz coś nowego pokazywać, bo jako człowiek on był jedny, a jako malarz on był genialny. Jako artysta to naprawdę bardzo pracowity, nawet kiedy byli goście na przykład w domu. On nie siedzi żadną minutę. On albo idzie na górę, i on tam coś robi, bo mieszkanie w dwóch kondygnacjach, albo siedzi i na serwetce coś kreśli. I nigdy nie wyrzucał to, co na serwetkach.
3: Powiedziała pani podczas otwarcia wystawy, że przedstawiony został również obraz, którego wcześniej nigdy nie pokazywano.
2: Jego autoportret. To w latach 80. on siebie malował, ale on nie lubił go, nigdy na wystawach nie podawał. Ja myślę, że on myślał, że to jest takie dość proste, bo na wystawy zawsze artysta podaje takie prace, kiedy on stawi sobie jakieś cele. Na przykład na sprzedaż jedno idzie, na przykład jakieś tam krajobrazy, co ludziom dobrze w mieszkaniu, jakieś farby spokojne, a na wystawę podaje się zawsze to, co wyżej. No a to taki spokojny on tutaj. Ja go, dlaczego ty nigdzie nie wystawisz? Niby taki nic, tam ty taki jesteś podobny do siebie. Nie, to nie. Także ten obraz, on nie był tak bardzo wystawiony. No ja pomyślałam, że on jest taki realistyczny, dla tej audytorii więcej zrozumiały, tak.
1: Każdy artysta marzy o tym, by jego prace były rozpoznawalne już na pierwszy rzut oka. Odnalezienie własnego stylu to często długa droga pełna poszukiwań, eksperymentów i ciężkiej pracy. Leonid Baulin również przeszedł taką drogę, tworząc język malarski, który wyróżniał go spośród innych twórców.
2: Największy punkt artysty, kiedy on ma swój styl, bo my wszyscy z początku, kiedy młodzi, to tak jak Matisse, tak jak tam na przykład, tak jak Falk, tak jak na przykład tam Picasso, a вот swój styl to jest bardzo trudno. Taki вот styl u Leonida już był tylko w 1994 roku, tutaj żadnej pracy nie ma. Te prace są w muzeum, w jego sali artystycznej, która tam istnieje. Tutaj takie więcej różne style. Między innymi Leonia umiał bardzo dobrze robić portrety, kiedy były klasyczne, kiedy można było poznać, no po prostu tak jak fotografie. On to osiągnął już w akademii i on to uważał, że to już jemu niepotrzebne, bo to pierwszy stopień, a potem już artysta tam coś już zaczyna. Robi jakieś cele, stawi i on te osiąga ta cel.
1: Dla Leonida Paulina sztuka była nie tylko zawodem, ale przede wszystkim sposobem życia. Każdy obraz był częścią jego codziennej pracy i pasji. Warto również pamiętać, że artyści tworzący w Dyneburgu w latach 70. i 80. pracowali w zupełnie innych warunkach niż współcześni twórcy. O życiowej drodze Leonida Paulina, jego oddaniu malarstwu oraz realiach pracy artystów tamtych czasów opowiedziała jego małżonka.
2: Sztuka dla niego było wszystko. Od dzieciństwa. I to było powojenne dzieciństwo, trudne, głodne. Były takie kółka dla dzieci. I on tam poszedł do nauczyciela, taki by nauczyciel zalecilo. I on tam zajmował się sam. A potem on pojechał, kiedy mu było 14 lat, on pojechał do babci w Niżni Nowgorod, Gorki. Na tamte czasy to było, teraz on Niżni Nowgorod. I tam była bardzo silna szkoła artystyczna, taka jak w Związku Radzieckich, takich 4 było. U nich była bardzo silna szkoła. Ale dlaczego? Bo tam babcia mieszkała niedaleko. No i on jako 14-latek pojechał tam i tam on uczył się. I tam on nie skończył tę szkołę, bo angażowali się symbolizmem. A symbolizm wtedy był zabroniony. Jego i 4 kolegów wyrzucili ze szkoły. No i on wtedy pojechał do babci, do Cierepowca. Tam zaczął pracować jako oformiciel. No i wtedy wzięli do armii, jego tam do armii na Kolski poloostrów. 3 lata wtedy oni służyli. No i skończył tam, skończył tę swoją służbę wojskową i przyjechał do matki tutaj z powrotem. I tu poznaliśmy się w Dyneburgu, bo ja chodziłam, ja postanowiłam, że ja muszę być architektem. I ja chodziłam do studii, żeby kreślić, rysować kapiteli dla egzaminów na architekturę. No i tam my się zapoznali i tak to poszło. On postąpił do Akademii Sztuk Pięknych, to już był lipiec, a u mnie były egzaminy jeszcze w sierpniu, tak, w Rydze. Kiedy on skończył Akademię, jemu było zaproszenie pracować w Jaunatnes Teatr, bo on skończył jako pedagog sztuki olejowej i jako scenograf. Ja pojechałam do Dyneburgu pracować, no i Leonia, chociaż go zapraszali w Jaunatnes Teatr i być scenografem w Rydze, on zrezygnował i poszedł i tutaj pracował. I także to wyszło, że on do prowincji wrócił. Tutaj pracował z początku w Управлении торговли, potem w teatrze jako scenograf. Tutaj była grupa bardzo silna artystów z Rygi, Dobrajs, Sauzinch, Stumbris, Waldemesz Barde. To on przygarnął do tej grupy, nowa żyć. I to takie było podniesienie kulturalne dla miasta. Oni robili wystawy, muzeum. No i on przygarnął do tej grupy. Także to jedno życie było na chleb zarabiał, a drugie, że on pracował jako artysta. Chwała Bogu, były bardzo dobre czasy. Kiedy był merem miasta taki pan Azan, między innymi Władysław Azan, on był Polakiem, w jego czasy kultura by podniosła. Wtedy Rita Strode była, kulturznowelstwa Dejtaja. I wtedy budowali takie specjalne masterni dla artystów, dawali mieszkanie, na energetyków była tam taka masternia ogromna. Także byli warunki dobre dla artystów, dla tych, którzy byli profesjonalni artyści, którzy z wykształceniem, bo jednocześnie była grupa i te artyści, którzy bez wykształcenia, amatorzy, oni też bardzo aktywni. Dałksz taki był bardzo legendarny, dobry, on też prowadził to kółko. Bardzo aktywni ludzie, bardzo ciekawi, ale oni tak paralelnie szli. To bardzo ciekawe te życie 70-tych lat w Dyneburgu. Także utrzymaliśmy masternię i kilka, potem tam wędrowaliśmy, teraz ja tam masternię trzymam w takim stanie, jak to było w czasach Leonida. Artysta nigdy nie może żyć z tego, co on sprzedaje. Nigdy. Jedynie to, co Leonia umiał robić, nie tylko sztukę wysoką. Była taka tradycja. Co rok wiosną były wystawy w Maxels Dienst. I wtedy świeże prace, co ty zrobił, żyjący artysta, on przynosi na wystawę. I wtedy komisja z muzeum, u niej jest swój fond, którą ona może zakupić. I ona zakupuje ta trasę do zapaśniki, ta wezmę. To było tak. Ale to było raz w roku, a chlebek trzeba każdy dzień. Dlatego Leonid umiał pisać brandmaury, na przykład te na ścianach, te ogromne tam, teraz to jest reklama tam jakaś, to nie każdy mógł, bo tam jest swoja technika, tam trzeba robić podstawę, tynk trzeba podebrać, to trzeba zrobić szkic, jego trzeba przynieść, żeby zakaźnik jemu to spodobało. Także to nie było tak proste, ale on to umiał robić. I dlatego u nas zawsze był kawał chleba.
1: Wystawę prac plastycznych Leonida Baulina w Domu Polskim można oglądać do 29 października.
0: Polskofalówka. Jesteśmy z Wami na 101,6 FM.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: Już 16 października w Daugavpils odbędzie się drugi festiwal dziecięcych zespołów teatralnych pod hasłem Mała scena dla wielkich talentów. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15.00 w Domopolskim przy ulicy Warszawskiej 30. To wydarzenie, które daje młodym aktorom możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, rozwijania wyobraźni i dzielenia się z publicznością radością tworzenia teatru. Na scenie liczą się nie tylko talent i odwaga, lecz także współpraca, pomysłowość i dobra zabawa. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w ubiegłym roku w Birkenneli. Tegoroczne spotkanie będzie kolejną okazją, by zobaczyć, czym żyje dziecięcy teatr i jak wiele pomysłów drzemie w młodych wykonawcach.
0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: Jesienią dni stają się coraz krótsze. Za oknem często pada deszcz, szare niebo i długie wieczory sprawiają, że coraz bardziej tęsknimy za światłem i świąteczną atmosferą. W Daugavpils już trwają przygotowania do zimowych świąt, które w tym roku zapowiadają się wyjątkowo bajkowo. Tegoroczne świąteczne dekoracje w naszym mieście będą inspirowane baśnią Hansa Christiana Andersena Królowa Śniegu. W mieście pojawią się świetlne ozdoby nawiązujące do lodu, szkła i lustrzanych fragmentów. Ich symbolika ma przypominać o przyjaźni, miłości i wieczności. Główne świąteczne atrakcje znajdą się na placu Wienibas i ulicy Riges. Na placu stanie główna choinka, a także domki handlowe, karuzele i specjalna przestrzeń na wydarzenia. Nowe dekoracje pojawią się również w skwerze Andrea Pumpursa, parku centralnym, skwerze Chwały oraz w pobliżu dawnego sanatorium w Meszciems. Po raz pierwszy świąteczne oświetlenie ozdobi także teren przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Przygotowania do świąt już trwają i miasto odnawia dotychczasowe dekoracje i przygotowuje nowe instalacje świetlne, które mają stworzyć w Daugavpils bajkową, zimową atmosferę.
0: Polskofalówka. Jesteśmy z Wami na 101.6 FM.

Jutro, we wtorek, 13 października, w Daugavpils będzie chłodno i pochmurno. Temperatura w ciągu dnia wyniesie około plus 12 stopni, a rano może spaść do około plus 5 stopni. Możliwe są przelotne opady deszczu. W środę termometry pokażą około plus 11 stopni, noc będzie chłodna z temperaturą w pobliżu 4 stopni, zachmurzenie może się zmieniać, dlatego warto mieć przy sobie parasol. W czwartek temperatura wzrośnie do około plus 13 stopni, a w nocy spadnie do około plus 5. Pogoda nadal będzie typowo jesienna. Warto ubrać się cieplej, szczególnie jeśli planują Państwo dłuższy spacer. Możliwe opady deszczu. Na piątek prognozy wskazują temperaturę w granicach plus 6, plus 8 stopni. Poranek może być chłodny, a niebo częściowo zachmurzone. W sobotę również należy przygotować się na jesienną aurę i temperaturę w okolicach plus 14 stopni. Warto jednak pamiętać, że prognoza na kilka dni naprzód może jeszcze ulec zmianie. Podsumowując, przed nami chłodne poranki, umiarkowane temperatury w ciągu dnia i zmienna jesienna pogoda. Więc ciepła kurtka, wygodne buty i parasol mogą okazać się bardzo przydatne w tym tygodniu.

0: czas.
1: Szanowni Państwo, powoli kończymy dzisiejsze spotkanie z Polską Falówką. Dziękuję, że byli Państwo z nami. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja przyniosła kilka interesujących informacji, przypomniała o ważnych wydarzeniach i zachęciła do udziału w życiu polskiej społeczności na Łotwie. Przypominam, że mogą Państwo pisać do nas na adres dneburg@inbox.lv. No a dzisiaj przy mikrofonie była Irena. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne wydanie Polskofalówki w poniedziałek o godzinie 21 na fali 101.6 FM. Życzę Państwu spokojnego wieczoru, dobrego tygodnia i do usłyszenia.
2: Polskofalówka. Twój polski program w Dneburgu. Do usłyszenia wkrótce.
1: Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.